0: Bejong Longti Nintin Li Kong, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Li Kong, Kamke Lopti Litin.